Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

dzień dobry, na zegarach mamy już 4 minuty po godzinie 7, to czas na rozpoczęcie Głowa do Góry. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski i będę wam towarzyszył w dzisiejszym czwartkowym poranku. Możecie szykować się na dobrą muzykę, no i oczywiście nowinki z Lublina. The Rolling Stones rozpoczynają nasz poranek. Indie Stars.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 140 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Radio Nowhere już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 11 minut po godzinie 7. Warto sprawdzić, co kryje się za dzisiejszą kartką z kalendarza. I tutaj niemałe zaskoczenie. 9 lipca to oznacza, że w kalendarzu przypada dzień chodzenia do pracy inną drogą. Receptura na świętowanie dzisiejszego dnia jest banalnie prosta. Wystarczy nie skręcić tam, gdzie skręcacie codziennie. Tylko uwaga, jeśli nawigacja zapyta dlaczego, no to spokojnie, dziś po prostu tak ma być. Wybierzcie ulicę, której nazwy albo nie znacie, albo nawet nie potraficie wymówić. A jeśli chodzicie pieszo, chociażby dzisiaj przy deszczu, to może czas sprawdzić, co kryje się za tym tajemniczym zaułkiem, który od lat mijacie z miną. A kiedyś tam zajrzę oczywiście. No jest jedno, ale jeśli po zmianie trasy traficie przez przypadek, taki zupełny, do piekarni, z której wyjdziecie z drożdżówką zamiast do biura, no to my absolutnie nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim miłego eksperymentowania, bo kto wie, może dzisiejsza droga do pracy okaże się krótsza, ciekawsza, albo przynajmniej będziecie stać

The Kings i You Really Got Me na antenie Akademickiego Radia Centrum. 7.18, zaglądamy do lokalnej prasy. A w Kurierze Lubelskim temat, który może poniekąd zainteresować szczególnie pieszych i kierowców. Na dwóch przejściach dla pieszych w Lublinie mają pojawić się dodatkowe rozwiązania, poprawiające oczywiście bezpieczeństwo.

tutaj o okolice Alei Tysiąclecia i Alei Andersa, gdzie przy zebrach zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie. To ma pomóc w lepszej widoczności pieszych, szczególnie wtedy, kiedy szybciej zrobi się ciemno. A gdzie dokładnie pojawią się nowe światła i kiedy można się spodziewać zmian? Więcej szczegółów znajdziecie w artykule Kuriera Lubelskiego.

0: Na zegarach godzina 7:29. Sprawdzamy, jak ma się sytuacja na drogach w Lublinie. Możecie naszykować się na kilka minut opóźnień, jeśli planujecie przejazd przez ulicę 3 Maja, przez ulicę Północną, czy też Tomasza Zana. Na wzmożony ruch możecie także naszykować się w okolicach ulicy Bolesława Prusa, Gabriela Narutowicza, czy też ulicy Królewskiej. Ale jeśli znajdujecie się w okolicach Alei Tysiąclecia, czy też w okolicach ulicy Glinianej, to raczej nie musicie się martwić o żadne utrudnienia. Pamiętajcie, że przy ulicy Głębokiej nadal trwają prace remontowe na drogach.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje obecnie 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Mniej więcej do godziny 10 możemy spodziewać się także mrzawki, a jakość powietrza jest naprawdę dobra.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

Shinedown i Safe at Sound na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:43. Teraz przy tak dobrej porze uruchamiamy naszą wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że kupujecie nowy telefon i pierwsze, czego nie ma, to nie ma ani Instagrama, ani TikToka, ani Facebooka. Brzmi trochę jak awaria. A nie, bo właśnie tak miało być. Firma Commodore wypuściła telefon, na którym spokojnie zamówicie jedzenie, sprawdzicie mapę, odpiszecie na wiadomość, ale gdy najdzie was ochotę na przewijanie rolek, no to bardzo mi przykro, ale nie dzisiaj. Jestem tylko ciekaw pierwszych reakcji, bo odruchowo sięgamy po telefon i kciuk wie, gdzie kliknąć. A tam cisza, żadnych rolek, żadnych zdjęć z wakacji znajomych, żadnych filmów z kotem, który udaje naleśnika. Nic. Cisza, pustka. Za to można zamówić sobie pizzę. Czyli twórcy tego telefonu doszli do bardzo rozsądnego wniosku, że człowiek bez Instagrama jeszcze jakoś wytrzyma, ale bez jedzenia? Nie, tego to już by było za wiele. Ale same plusy z tego wynalazku. Mamy detoks od mediów społecznościowych i przy okazji wszyscy są najedzeni. No a przecież czego chcieć więcej?

Masterplan i Canadia na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do godziny 8 pozostało nam już jedynie 5 minut. Słuchajcie, okazuje się, że nie tylko ludzie mają swoje takie, powiedzmy, przyzwyczajenia kulinarne. Pingwiny też potrafią spojrzeć na talerz i powiedzieć nie, dziękuję, znam lepsze. W jednym z japońskich akwariów pracownicy próbowali trochę zaoszczędzić, no bo ceny rosną przecież nie tylko nam. Postanowili więc zamienić część ryb, które dostawały pingwiny, na tańszą wersję makreli. No i tutaj pojawił się problem, bo pingwiny zrobiły coś, czego chyba się nikt po nich nie spodziewał, czyli urządziły własną kontrolę jakości. Jeden pingwin wziął rybę do dzioba, chwilę się zastanowił, no i po prostu ją wyrzucił. Drugi nawet nie chciał prowadzić żadnych negocjacji, odwrócił się plecami, czyli klasycznie. Nie będę tego komentował, no ale moje stanowisko jest jasne. Najwyraźniej dla tych pingwinów inflacja może sobie rosnąć, ale standardy pozostają bez zmian. No i co ciekawe, podobnego zdania były też wydry. Mamy tutaj całą grupę zwierząt, które najwyraźniej mają bardzo konkretne wymagania gastronomiczne. Na szczęście pracownicy akwarium nie zamierzali prowadzić wojny o rybę, a te pingwiny, które zaakceptowały tańszą wersję, dalej ją dostawały, a te bardziej, powiedzmy, no wybredne, takie bardziej wymagające, wróciły do swojej ulubionej ryby. No jak się opływać w luksusach, no to na całego przecież.

4 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na drugą godzinę Głowa do Góry. Przeniesiemy się na chwilę do Meksyku. Odkryjemy, jaki gość zawitał ostatnio do Lublina. No i dowiemy się, jak oryginalnie wita się klientów w salonie samochodowym. I to nie wszystko. Już teraz Never the Heroes, Judas Priest na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama. Radio

Many of Horror już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 13 minut po godzinie 8. Słuchajcie, nie wiem czy Gotham przyniosło się do Meksyku, ale wygląda na to, że Batman zmienił swój adres. W Lagos de Moreno pojawił się mężczyzna, którego mieszkańcy zaczęli nazywać

Nie słyszę się historii, że ktoś został zatrzymany przez człowieka przebranego za strażnika porządku. Tylko ciekawe, czy jego następny krok to jakaś taka wielka jaskinia Batmana. Chociaż znając jego styl, być może wystarczy mu garaż, jakieś krzesło, no i oczywiście, najważniejsze nie zapominajmy, zapas taśmy. No bo w końcu każdy bohater ma swój jakiś zestaw narzędzi. A nie każdy bohater przecież nosi pelerynę.

Zespół Tilov i Chłopaki nie płaczą w Akademickim Radiu Centrum. Na zegarach 8:21. Co słychać w mieście Lublin? Wygląda na to, że do Lublina przybył nowy specjalny gość. A mówiąc nowy specjalny gość, mam na myśli nowego Koziołka. Poznajcie Stefana, Koziołka, który nie przyszedł jednak na rogi i zabawę, tylko do pracy, a konkretnie jest księgowym. Trzeba przyznać, że jest to bardzo lubelskie podejście, bo skoro już mieć Koziołka w mieście, to najlepiej takiego, który ogarnie liczby, ogarnie tabelki, może nawet Excela, no i dopinuje, żeby wszystko się zgadzało. Ciekawe tylko, czy Stefan będzie miał swoje godziny pracy, czy może jako księgowy po prostu będzie siedział nad dokumentami do późna. No i mówił, jeszcze tylko jedna fakturka, jeszcze tylko jedna i idę do domu, obiecuję.

0: Na zegarach godzina 8.32. Sprawdzamy, jak ma się sytuacja na drogach w Lublinie. Możecie naszykować się na kilka minut opóźnień, jeśli planujecie przejazd przez ulicę Pełowiaków, przez ulicę Mościckiego, czy też przez ulicę Lubartowską. Na wzmożony ruch możecie także się naszykować klasycznie w okolicach ulicy Głębokiej, ulicy Lipowej, a także Okopowej. Na korek będzie trzeba się także naszykować, jeśli przejeżdżać przez Aleje Racławickie, a także w rejonach ulicy Poniatowskiego. No i spodziewajcie się przy tym prac drogowych w okolicach ulicy Wileńskiej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wynosi dokładnie 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie ma się też dobrze, bo jest 1008 hektopaskali. Odczuwalny jest wiatr z prędkością 9 km na godzinę, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:42. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Jeśli lubicie koncerty, na których od pierwszego utworu trudno ustać w miejscu, warto zwrócić uwagę na Rise Against. I właśnie od tego zespołu zaczynamy dzisiejszą imprezę FM. Rise Against to amerykańska grupa z Chicago, która od ponad dwóch dekad jest jedną z najważniejszych nazw na scenie punk rocka i melodycznego hardcore'u. Ich znak i rozpoznawcze to mocne gitarowe brzmienie, chwytliwe refreny i koncerty, podczas których publiczność bawi się razem z zespołem. Na koncie mają takie hity jak Savior, Prayer of the Refugee czy Satellite albo Hero of War. Sprzedali miliony płyt na całym świecie, a kilka ich albumów trafiło do ścisłej czołówki amerykańskiej listy Billboard. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć ich na żywo, warto mieć ich na swoim radarze. Rise Against to jeden z tych zespołów, które na scenie brzmią równie dobrze, a często nawet lepiej niż na płytach. Szykuje się wieczór pełen gitarowej energii, mocnych emocji, no i refrenów, które trudno wyrzucić z głowy. Koncert zespołu będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na letniej scenie w Progresji w Warszawie. Przechodzimy dalej. Lenny Kravitz wchodzi na scenę. Jedna z największych ikon rocka ostatnich dekad. Od ponad 30 lat z powodzeniem miesza rock, funk, soul i blues, tworząc brzmienie, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Jest wokalistą, gitarzystą, producentem i autorem piosenek, a na swoim koncie ma 4 nagrody Grammy, zdobyte rok po roku. To osiągnięcie, którym może pochwalić się niewielu artystów. Ale Lenny Kravitz to przede wszystkim koncerty, charyzma, świetny kontakt z publicznością i hity, które od lat zna cały świat. Fly Away, Go Again, American Woman, a także Are You Gonna Go My Way. To utwory, które najlepiej brzmią wtedy, gdy śpiewa je razem cała hala. Jeśli macie ochotę na wieczór z muzyką, która od lat się nie starzeje, mnóstwem gitarowej energii i jednym z najbardziej charakterystycznych głosów światowego rocka, to ten koncert zdecydowanie warto wpisać do swojego kalendarza. Jego koncert odbędzie się 16 lipca na Ergo Arena w Gdańsku. A jeśli po całym tygodniu marzy wam się wieczór, podczas którego będzie można po prostu usiąść, pośmiać się i zapomnieć o wszystkim, mam coś dla was. Przed wami Klaudia Klimczyk, a więc słynna mama na obrotach. Internet pokochał ją za krótkie, pełne humoru filmiki o codziennym życiu, a dziś z powodzeniem podbija także sceny stand-upowe. Jej obserwacje są proste, celne i bardzo życiowe. Każdy przynajmniej raz pomyśli, przecież u mnie w domu jest tak samo. Donna Męczowa przyjeżdża z najnowszym programem Niezły Bajzel i już sam tytuł sporo zdradza, bo będzie o tym, co wszyscy dobrze znamy. O rodzinnych historiach, codziennym chaosie i sytuacjach, które w danym momencie wcale nie są śmieszne, ale po czasie okazują się świetnym materiałem na stand-up. Jeśli potrzebujecie wieczoru z dużą dawką śmiechu i z historiami, w których łatwo odnaleźć siebie albo swoich bliskich, to ten występ zdecydowanie warto także wpisać do swojego kalendarza. Jej stand-up odbędzie się już 17 lipca w Nałęczowie, w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
1: Radio Centrum.

The Amazons i Ready for Something już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 7 minut do godziny 9. Słuchajcie, są tacy sprzedawcy samochodów, którzy mają po prostu świetne gadane. Znają wszystkie modele, znają wszystkie wersje wyposażenia, no i potrafią przy okazji przekonać klienta do zakupu dosłownie 5 minut. No a potem pojawia się on, Tuscon Prime. Tuscon Prime to pies, który został oficjalnym pracownikiem salonu samochodowego w Brazylii. No i co ciekawe, zaczęło się to zupełnie zwyczajnie, bo przychodził pod salon, szczególnie kiedy padał deszcz. Najwyraźniej uznał, że jest to całkiem dobre miejsce, żeby przeczekać gorszą pogodę. No a pracownicy salonu nie przegonili go, dali mu jedzenie, potem wykąpali, znaleźli miejsce do spania, a później wydarzyło się coś, czego chyba sam się nie spodziewał, bo dostał pracę. Piesek został oficjalnym członkiem zespołu, dostał nawet własny identyfikator, no i od tej pory zajmuje się najważniejszym zadaniem w salonie, czyli witaniem klientów. Ale i tak ma ogromną przewagę nad większością sprzedawców, bo nie mówi: ten model ma najlepszy stosunek ceny do jakości, inne takie formułki. Nie pokazuje też tabeli z wyposażeniem. On po prostu macha ogonem i sprawia, że człowiek od razu ma lepszy humor. No i kto wie, może to właśnie to jest cały sekret takiej dobrej obsługi klienta, bo czasami zamiast idealnie skrojonego garnituru wystarczy cztery łapy, mokry nos, no i bardzo profesjonalne merdanie ogonem.

5 minut po godzinie 9 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Ostatnia godzina głowa do góry przed nami. Szykuje się dobra muzyka, szykują się ciekawe historie, a koniecznie zostańcie z nami, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak bobry uratowały stację kolejową przed powodzią. Pearl Jam i Jeremy już teraz na 98,2 FM.

0: reklamy.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

w okolicy, zbudowały swoje tamy, no i zrobiły to, co robią najlepiej, czyli zaczęły zarządzać wodą po swojemu. A jaki efekt? Od ponad 2 lat stacja nie została zalana, czyli mamy pierwszych takich bobrowych specjalistów od całej infrastruktury. Bez garniturów, bez żadnych prezentacji w PowerPoincie, bez obowiązkowych spotkań, na których ktoś mówi: nie, no wrócimy jeszcze do tego tematu, może na przyszły tydzień to odłóżmy. No takich specjalistów jak bobry, no to tylko ze świecą szukać. Jeśli macie jakieś problemy z dużą ilością wody, no to już wiecie, do kogo możecie się z takim interesem udać. Nie musicie dziękować.

We Might As Well Be Strangers już za nami na 98.2 FM, godzina 9.23. Przechodzimy do przeglądu prasy z kraju i przenosimy się do Krakowa, gdzie spore emocje wywołał mural, którego jeszcze nawet nie ma. Chodzi o projekt nowego muralu z nietypową interpretacją Lajkonika. Jednym bardzo się ten pomysł spodobał, inni mówią wprost, że zupełnie nie pasuje do zabytkowej części miasta. Pojawiła się nowa petycja mieszkańców, którzy chcą, żeby projekt został zmieniony. A jak wygląda zwycięski projekt, o co dokładnie toczy się spór i to, na co na jego autor się zdecyduje, tego dowiecie się z artykułu w Gazecie Wyborczej.

Happy Set i zanim pójdę na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach godzina 9.43. Zanim ja pójdę, mam dla was historię prawie jak z dobrego serialu, bo mówi się, że miłość nie zna granic. No i wygląda na to, że też czasami nie zna tabliczki z napisem zakaz wstępu. Mówię o tym, bo ostatnio pewna para postanowiła zaręczyć się w naprawdę wyjątkowym miejscu. Wspięli się bez zabezpieczeń na szczyt Empire State Building. Padło to oczywiście to najważniejsze pytanie i padło tak. A chwilę później pojawiła się policja. Trudno o bardziej filmową historię, bo mamy najpierw romantyczną scenę, a potem zakończenie w policyjnym klimacie. Wyobraźcie sobie tylko taką rozmowę po latach. Kochanie, a pamiętasz nasze zaręczyny? A on odpowiada, a którą część? Te z pierścionkiem, czy już te z radiowozem?

Red Hot Chili Peppers i Snow na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do godziny 10 pozostało dokładnie 5 minut, to oznacza, że głowa do góry dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami, bo szykuje się cała paleta barw. Usłyszycie Aerosmith, Lady Punk, Jacka White'a i wielu, wielu więcej. A o godzinie 15 rozpoczną się godziny szczytu, w trakcie których towarzyszyć Wam będzie dzisiaj Vanessa Woźniak. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony poranek i oczywiście życzę dobrego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jaśni już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 140 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

0: ananas przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

Du hast mich. Du hast mich.

0: przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Największej lokalności.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej loka w mieście.
4: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wybiła godzina 15, więc to pora na wydarzenia.
1: Znamy decyzję sądu w sprawie strzelaniny w Białej Podlaskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o szkoleniu dla członków WOT oraz ofercie lubelskiego ZUS.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Echa strzałów w Białej Podlaskiej nie milknął. Czy uczestnik głośnej strzelaniny zostanie wypuszczony na wolność? Sąd Okręgowy w Lublinie podtrzymał decyzję dotyczącą tymczasowego aresztu w wymiarze 3 miesięcy w stosunku do Elnura A. 36-latek jest podejrzany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina, satyryka znanego z między innymi tworzenia karykatur przedstawiających Władimira Putina. Do zdarzenia doszło 15 czerwca przed południem na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, że wedle ustaleń śledczych, Gruzin miał oddać w kierunku ofiary kilka strzałów z broni palnej. Sąd odrzucił zażalenie obrońcy podejrzanego, które dotyczyło stosowności kary tymczasowego aresztu. Swoją decyzję organ motywował typem popełnionego przestępstwa, a także obawą przed ucieczką czy matactwem. Terytorialsi z Bezwoli szkolili się z ratownictwa wodnego pod okiem strażaków. Razem wypracowali zasady kooperacji na wypadek wspólnych akcji ratowniczych. Żołnierze 23 Batalionu Lekkiej Piechoty wzięli udział w szkoleniu z udzielania pomocy osobom zagrożonym utonięciem. Akcję przeprowadzili strażacy z OSP Stołpno na zbiorniku wodnym w Międzyrzecu Podlaskim. Wojskowi ćwiczyli m.in. bezpieczne podejmowanie osoby tonącej z wykorzystaniem łodzi ratowniczej, ewakuację poszkodowanego na brzeg i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczyli się także, jak pomagać z użyciem przedmiotów dostępnych w najbliższym otoczeniu.
2: To szkolenie miało dwa główne cele. Z jednej strony nasi żołnierze doskonalili zasady współpracy ze strażakami na wypadek wspólnych działań ratowniczych, a z drugiej zdobywali umiejętności, które mogą wykorzystać również poza służbą. Chcemy, aby potrafili właściwie reagować, gdy będą świadkami zagrożenia nad wodą, bo właśnie od szybkiej i rozsądnej reakcji osób postronnych bardzo często zależy ludzkie życie. A wakacje to niestety okres, w którym dochodzi do największej liczby utonięć.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ratowanie życia nie jest wyłącznie zadaniem służb. W wielu przypadkach o powodzeniu akcji decydują pierwsze minuty i właściwa reakcja świadków zdarzenia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia i lubelskiego sanepidu. Na klientów będą czekać materiały edukacyjne dotyczące zdrowia. Kolejne spotkanie pod hasłem Vademecum Bezpiecznych Wakacji odbędzie się już w następny czwartek. Podczas 2-godzinnego dyżuru będzie można od ręki wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUS zapewnia bezpłatne leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia w krajach europejskich.
3: Będzie tutaj można przetestować też narko i alkogogle. To specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie doświadczyć stanu symulacji po zażyciu substancji odurzających. W ten sposób na własne oczy możemy przekonać się, jak bardzo są zaburzone nasze zmysły i nasza koordynacja ruchowa w takiej sytuacji. W ramach profilaktyki zdrowego stylu życia chętni będą mogli też skorzystać z porad dietetyka. Wszystkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.
1: Mówi Katarzyna Nieradka z oddziału ZUS w Lublinie. Eksperci będą udzielać informacji o internetowym koncie pacjenta i portalu diety NFZ. Będzie można skorzystać z ich wsparcia w sali obsługi klientów lubelskiego ZUS przy ulicy Zana 38A. Dyżury odbywają się cyklicznie w każdy trzeci czwartek miesiąca. Kolejny planowany jest na 20 sierpnia.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Już po wydarzeniach, więc przyszedł czas, by się przywitać. Z tej strony Vanessa Woźniak i witam Was serdecznie w czwartkowych godzinach szczytu. Następne 3 godziny spędzimy sobie wspólnie, oczywiście w towarzystwie znakomitej muzyki, ale postaram się też umilić Wam ten czas, opowiadając o rzeczach, które gdzieś tam na świecie się dzieją. A zaczniemy od imienin, ale to za moment.

Traveling Wilburys. Obeszli się z nami ostrożnie i ostrożnie zerknę na kartkę z kalendarza i zerknę, co takiego nam przynosi dzisiejsza data. Jeśli chodzi o imieniny, to 9 lipca obchodzą je Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Joanna i Jan. Więc jeśli jest to ktoś z Was, to oczywiście przesyłam życzenia. A jeśli jest to ktoś z Waszych bliskich, to koniecznie chwytajcie za telefony i szukajcie numeru. Musiałam też oczywiście sprawdzić, jakie nietypowe święto dzisiaj mamy i raczej o tej godzinie wracacie już z pracy, choć może ktoś chodzi na nocne zmiany, to w takim razie proponuję wybrać inną drogę niż zwykle, bo obchodzimy dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Taka mała zmiana, a może akurat przyniesie bardzo pozytywne skutki. Już teraz White Lies.

Jeśli chce się żyć, to najważniejsze, choć żyło się będzie jeszcze przyjemniej. Dzięki takim zmianom, jakie warszawska spółdzielnia mieszkaniowa planuje wprowadzić. Planują ona uruchomić na osiedlach ogólnodostępne kaucjomaty. No myślę, że brzmi to wspaniale, bo mam wrażenie, że ten system kaucyjny nie jednej osobie spędzał sens powiek. No te wyprawy do sklepu z siatami pełnymi butelek, no które gdzieś jeszcze po drodze uciekały. Teraz powoli staje się to przeszłością, bo kaucjomaty będzie można spotkać blisko domu. Podobno bez kolejek, a zwrot kaucji nie będzie w postaci paragonu, który łatwo gdzieś zgubić. Pieniądze będziemy otrzymywać bezpośrednio na kartę. Firma kaucja.pl planuje postawić w całej Polsce do końca 2026 roku ponad 500 urządzeń, więc może w Lublinie doczekamy się jednego z nich. A system kaucyjny nie będzie już taki straszny i nie spowoduje już więcej łez.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: wybiła nam godzina 15.30, więc to pora, by sprawdzić, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. No i jeśli chodzi o korki, to korki spotkacie na Alei Spółdzielczości Pracy przy skrzyżowaniu z Dożynkową oraz z Obywatelską, Aleja Tysiąclecia oraz Aleja Unii Lubelskiej z ulicą Fabryczną również są zakorkowane. Ulica Wolska jest odrobinę zatłoczona, ulica Emanuela Grafa też ma korki, no i klasycznie ulica Głęboka wraz z Sowińskiego. A jeśli to wy macie informacje na temat korków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

I z taką myślą właśnie żyje pewna 77-latka, która zamiast tradycyjnej emerytury wyruszyła na rejs statkiem dookoła świata. Sharon Lane to była nauczycielka, która przez lata uczyła języków obcych i inspirowała swoich uczniów do podróży oraz poznawania świata, gdzie sama niestety nie spełniała tego marzenia. Po tylu latach w końcu się odważyła, sprzedała swój dom i zamieszkała na pokładzie statku wycieczkowego, który przez najbliższe 15 lat będzie okrążał świat, więc no nieprędko planuje ona wrócić na ląd. Kobieta nawet przyznaje, że życie na luksusowym statku jest tańsze niż codzienność w Kalifornii. Ta historia pokazuje, że wiek naprawdę nie ma znaczenia w spełnianiu marzeń, wystarczy mieć pieniądze. No my zrobimy na moment przystanek w stanie Utah, już teraz Crooked Kings.

The Who na 98,2 FM. I my z Londynu przeniesiemy się na moment do Rosji, bo jest o czym mówić. Ostatnio w Rosji pojawił się ogromny niedobór paliwa, co okropnie frustruje Rosjan, na tyle, że dochodzi nawet do bujek na stacjach benzynowych. Ostatnio w internecie pojawiło się nawet nagranie, na którym widać dwóch dorosłych mężczyzn walczących o miejsce w kolejce. No i niby dorośli, a jednak zachowują się jak chłopcy. I o tych chłopcach zaśpiewa nam Lipali.

0: Jak my kochamy rock'n'rolla, tak kochamy też wydarzenia w Radiu Centrum. Wybiła 16, więc czas na wydarzenia.
1: Miliony na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. O tym za chwilę. Powiemy także o alertach pogodowych dla województwa oraz przemycie płynu do e-papierosów.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Ponad 137 milionów złotych trafi na rozwój firm z regionu. Marszałek województwa lubelskiego wręczył dziś 28 umów o dofinansowanie projektów. Dokumenty przekazano w ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wsparcie z Unii Europejskiej wynosi ponad 71 milionów złotych. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na zakup materiałów i specjalistycznych urządzeń, gotowych patentów, licencji oraz systemów informatycznych.
2: Te pieniądze mają spowodować rewolucję w tych przedsiębiorstwach, żeby one były bardziej kreatywne, bardziej konkurencyjne i żeby wyższej jakości produkowały towary. I mam nadzieję, że to działanie 1.3, badania i rozwój, innowacje spowoduje, że małe i średnie przedsiębiorstwa województwa lubelskiego będą zdecydowanie konkurencyjne w gospodarce nie tylko polskiej, ale i zagranicznej, bo to są też i eksporterzy.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Realizacja projektów pozwoli na wdrożenie kilkudziesięciu innowacji produktowych, marketingowych i organizacyjnych. Dzięki nim powstanie także 25 inicjatyw proekologicznych, obejmujących m.in. ograniczenie zużycia energii i surowców oraz wdrażanie technologii przyjaznych środowisku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert dla 9 powiatów. Mieszkańcy, zwracajcie uwagę na komunikaty. Północny obszar województwa lubelskiego będzie zagrożony burzami oraz silnym deszczem. Ostrzeżenie obejmuje m.in. powiat bialski, lubartowski czy puławski. Synoptycy przewidują, że opadom może towarzyszyć silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Lokalnie może również wystąpić drobny grad. Alert obowiązuje od dzisiaj od godziny 20 do jutra do godziny 18. Warto również dodać, że ubiegły dzień w wykonaniu strażaków nie należał do najłatwiejszych. Służby ponad 70 razy interweniowały w sprawie powalonych drzew, a także połamanych konarów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej przejęli prawie 2000 sztuk płynów do papierosów elektronicznych. Sprawca przyznał się do winy i przejął odpowiedzialność. Podczas rutynowej kontroli na drogach województwa celnicy zatrzymali do sprawdzenia samochód dostawczy. Za kierownicą siedział obywatel Ukrainy. W części ładunkowej pojazdu funkcjonariusze znaleźli kartonowe pudełka z nielegalnym towarem. Mężczyzna przewoził blisko 2000 opakowań płynów do papierosów elektronicznych o pojemności 30 ml każde, co daje łącznie 54 litry substancji.
3: Należy pamiętać, że każdy roztwór, którego charakter, skład i właściwości wskazują na to, że jest przeznaczony do e-papierosów, podlega opodatkowaniu akcyzą i obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy. W tym przypadku Liquidy takich oznaczeń jednak nie posiadały. Dodatkowo przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że płyny zawierają w składzie nikotynę. Rynkowa wartość zabezpieczonego towaru to 115 tysięcy złotych.
1: Zaznacza Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Podejrzany przyznał się do winy i wystąpił z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Zapłacił również 20 tysięcy złotych tytułem grzywny. Lato to czas inspirujący do podejmowania nowych wyzwań. Swoje twórcze umiejętności będzie można rozwinąć w ramach kreatywnych zajęć plenerowych. Warsztaty kultury zapraszają na spotkanie poświęcone lokalnym tradycjom plecionkarskim. Uczestnicy wydarzenia spróbują swoich sił w rękodziele pod okiem prowadzącej Karoliny Karpińskiej. Efektem zajęć będzie autorskie prace rzemieślnicze od figurek zwierząt po ozdobne serca i kwiaty. Warsztaty rozpoczną się w sobotę o godzinie 13 na Placu Rybnym w Lublinie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich bez względu na poziom umiejętności.
0: A po wydarzeniach przyszedł czas, by zerknąć, co dzieje się za oknami. I za te okna patrzy się teraz nieprzyjemnie, bo jest dość pochmurno. 16 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali i biometr jest umiarkowany.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: Na zegarach 16:05, co oznacza, że za nami już 1/3 czwartkowych godzin szczytu. Przy mikrofonie jest z wami Vanessa Woźniak i jeszcze nie zdradzałam, ale mam dla was wejściówki na koncert. Jaki koncert, to dowiecie się zaraz, będzie ciekawie. Tak więc zostańcie na dłużej, a już teraz enjoy the silence.

i jak obiecałam, tak przyszedł czas na konkurs, więc jeśli na najbliższy piątkowy wieczór szukacie idealnego zajęcia, to ja proponuję właśnie koncert. No i tak się składa, że mam do rozdania podwójne wejściówki na występ zespołu Boom Boom Orchestra, który już 10 lipca odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie. Panowie grają muzykę inspirowaną tradycją bałkańskich orkiestr dętych z elementami polskiego folkloru. Ich koncerty są podobno pełne energii i są bardzo bogate w melodie, więc jeśli szukacie nowych brzmień, to koncert w sam raz dla Was. Wystarczy, że pod numer 515-515-982 podacie mi Wasze najlepsze sposoby na poznawanie nowej muzyki. I co dzięki tym sposobom udało Wam się ostatnio ciekawego odkryć? Może dostajecie polecajki od znajomych, czy chodzicie na okoliczne koncerty? Koniecznie dajcie znać, w jaki sposób najchętniej poszerzacie swoje muzyczne horyzonty i przypominam, odpowiedzi możecie pisać pod numer 515 515 982.

chwilę temu zadałam wam pytanie do konkursu, które brzmiało, jakie są najlepsze sposoby na poznawanie nowej muzyki. I słuchacze jednogłośnie stwierdzili, że jest to, że najlepszym sposobem jest słuchanie Radia Centrum, z czego ogromnie się cieszę. No i tak płynnie sobie przejdę do podróży, bo jaki jest najlepszy sposób na podróżowanie? No myślę, że podróżowanie z mapami. Chociaż jeśli w tamten weekend byliście w Warszawie i korzystaliście z map Google'a, to może zauważyliście pewne zmiany, jakie zaszły w nazwach znanych obiektów w stolicy. Na przykład to, że zamiast Biura Bezpieczeństwa Narodowego było Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego, albo zamiast Masztu Wolności był maszt z gaciami. Takie właśnie żartobliwe i prześmiewcze nazwy było można zobaczyć na aplikacji. No i jak możemy się spodziewać, nie spodobały się one władzom. Głos w sprawie zabrał również wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, który stwierdził, że nie był to żaden atak czy zorganizowana akcja, a jedynie kawał z wykorzystaniem błędów aplikacji. Choć moim zdaniem niektóre nazwy były naprawdę mocne, ale to musicie już sprawdzić sobie sami.

0: wybiła godzina 16:33, więc to pora, by zerknąć, co dzieje się na naszych lubelskich drogach i gdzie aktualnie korki możecie spotkać. Jeśli chodzi właśnie o korki, to ulica Józefa Poniatowskiego na skrzyżowaniu z alejami racławickimi. No i same aleje racławickie również są dość zakorkowane. Aleja Solidarności mocno zakorkowana, więc lepiej wybrać aleję Mieczysława Zmorawińskiego. Aleja Kraśnicka wraz z Głęboką również, tam spotkacie korki, oraz na alei Tadeusza Mazowieckiego. A jeśli to wy macie informacje o korkach, o jakichś innych korkach lub w ogóle o wypadkach, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę ją dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

Telefony od Republiki. I ja wam mówię, że wy też chwytajcie aktualnie za swoje telefony, bo kolejny raz przyszedł kolejny raz przyszedł czas na konkurs, to chciałam powiedzieć. Bo do wygrania mam dla was, słuchajcie, podwójne wejściówki na koncert zespołu Boom Boom Orchestra, który już w ten piątek odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie. Boom Boom Orchestra to zespół grający od 2014 roku i jak do tej pory to zdążyli oni zabłysnąć na scenie na przykład w programie Mam Talent czy na scenie Poland Rock Festival w 2025 roku i porwali oni publiczność w podróż po tradycji bałkańskich orkiestr dętych. Na ich koncertach poczujecie wyjątkową energię i wyjątkową muzykę, która jest ogromnie bogata w melodię. Dlatego jeśli jesteście żądni nowych doświadczeń muzycznych, to myślę, że ten koncert będzie idealny dla was. A żeby zdobyć wejściówki, wystarczy, że zdradzicie mi swój sposób na poszerzanie horyzontów muzycznych. Pod numer 515-515-982 dajcie znać, jak najlepiej poznaje wam się nową muzykę i czy to dzięki może znajomym, czy może dzięki radiu. I co ostatnio udało wam się ciekawego odkryć ze świata muzyki.

Ja przed chwilą dostałam świetny telefon od słuchaczy, naszych słuchaczy, którzy aktualnie są na festiwalu Folkowisko, bo odpowiedzieli mi na moje pytanie konkursowe, które brzmiało: jak najlepiej poznaje wam się nową muzykę? I oni od 14 lat tak tradycyjnie właśnie wyruszają na ten festiwal i aktualnie są na tym festiwalu. Ja was serdecznie pozdrawiam, bawcie się świetnie. No i utwór przed chwilą to był Jack White, a właściwie John Anthony White, również znany jako założyciel zespołu The White Stripes. I obchodzi on swoje urodziny dzisiaj, 51. Nie jest on jedyny, bo życzenia mogę kierować również do Jima Kerra, wokalisty grupy Simple Minds, który kończy właśnie 67 lat. No i na przykład Courtney Love, która kończy dzisiaj 62 lata. Z naszych polskich solenizantów mamy Mieczysława Szcześniaka, który podobnie jak Courtney obchodzi swoje 62 urodziny. I jeśli ktoś z was tutaj również obchodzi swoje urodziny, to ja przesyłam wam najserdeczniejsze życzenia.

0: wybiła godzina 17, więc skocznie przechodzimy na wydarzenia.
1: Odsłonięto tablicę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. O tym za chwilę. Powiemy również o aferze Pandora Gate oraz wynalazkach z Politechniki Lubelskiej.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie pojawił się nowy symbol. Marszałek województwa lubelskiego odsłonił tablicę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. W 83. rocznicę Krwawej Niedzieli samorząd województwa lubelskiego podjął inicjatywę trwałego upamiętnienia ofiar poprzez odsłonięcie tablic pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
2: Ci Ukraińcy z OUN-u i z UPA to są wychowankowie wschodnich elementów funkcjonowania państwowości. I często zbrodnie Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich, nie bierzemy ich wszystkich do jednego worka, porównuje się ze zbrodnią współczesną.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. W wyniku tego ludobójstwa zamordowano ponad 100 tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi, a setki tysięcy kolejnych zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Wśród ofiar znaleźli się również mieszkańcy Lubelszczyzny. Dlatego tablice zostaną także umieszczone w kolejnych 10 jednostkach organizacyjnych samorządu województwa lubelskiego jako wyraz hołdu dla naszych rodaków. Chociaż od afery Pandora Gate minęły 3 lata, widmo tamtych wydarzeń nadal wisi nad podejrzanymi. Czy idol małoletnich był jednocześnie ich największym koszmarem? Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do Sądu Rejonowego Lublin Zachód akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi K. Mężczyzna, działający pod pseudonimem Wojtas, jest oskarżony o prezentowanie 13-latce treści pornograficznych. Dziewczynka miała poznać youtubera przez internet podczas wspólnej gry online. Jak wynika z ustaleń prokuratury, Wojciech K. był świadomy wieku pokrzywdzonej. Mężczyzna nie przyznaje się do postawionych zarzutów. Odmówił także składania wyjaśnień. YouTuberowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej nagrodzeni srebrnymi medalami podczas 19. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2026 w Katowicach. Nowe wynalazki są szczególnie precyzyjne i mogą pracować tam, gdzie inne zawodzą. Badacze Wydziału Elektrotechniki i Informatyki opracowali pozycjoner, który przy pomocy wiązki światła i światłowodów może dokładnie wyznaczyć kąt ustawienia ruchomych elementów. Sprzęt działa bezdotykowo i nie ulega zakłóceniom elektromagnetycznym.
3: W wielu zastosowaniach musimy wiedzieć, jaki jest kąt obrotu pewnego elementu, na przykład jeśli mamy drona, musimy wiedzieć, jak on się pochyla. Więc nasz układ, nasz czujnik możemy zastosować właśnie do tego, aby stwierdzić, jakie jest pochylenie drona. Możemy w przemyśle, w maszynach sprawdzić, jak jest obrócony jakiś element, jak jest wychylony, czy głowica jest ustawiona we właściwej pozycji, czy też nie.
1: Mówi doktor inżynier Grzegorz Kozieł z Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej. Drugim urządzeniem jest miernik kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła. Jest on zbudowany z niewielkiej soczewki zamieszczonej w ochronnej rurce oraz cienkiego włókna światłowodowego.
4: Generalnie są używane tam, gdzie takie technologie klasyczne zawodzą. Możemy używać w technologiach kosmicznych, w technologiach lotniczych, ponieważ one są bardzo lekkie, tam gdzie jest promieniowanie jonizujące, w cieczach. Ponadto w takich technologiach petrochemicznych, tak, gdzie na przykład występuje iskrzenie, może dojść do wybuchu.
1: Wyjaśnia dr inżynier Marta Dziuba-Kozioł z Katedry Informatyki. Światłowód funkcjonuje już na dachu jednego z budynków uczelni. Jest wykorzystywany do pomiaru parametrów linii napowietrznych.
0: A po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, by zerknąć, co dzieje się za oknami. No i temperatura się nie podnosi, ani nie spada. Dalej mamy 16 stopni Celsjusza. Jedynie o godzinie 19 możemy się spodziewać słoneczka, bo jak widzę na ten moment nie ma go za wiele. Biometr jest umiarkowany, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali.
5: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Szybko nam zleciało, jest godzina 17:05 i to ostatnia godzina czwartkowej audycji Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak, a już teraz Queens of the Stone Age.

Myślę, że nawet Muse nie może nam zabronić teraz płakać. A dlaczego? Straciliśmy wczoraj wspaniałą piosenkarkę. Mowa o Bonnie Tyler, która, właściwie Gaynor Hopkins Sullivan, która odeszła właśnie wczoraj, mając 75 lat. Bonnie urodziła się w 1951 roku w Walii, a swoją karierę muzyczną zaczęła już w wieku 12 lat. W 75 została zauważona przez Rogera Bella i wtedy nagrała swój debiutancki singiel Lost in France, który stał się wielkim hitem Wielkiej Brytanii. W 2013 roku wzięła udział w Eurowizji, a w Polsce piosenkarka koncertowała wielokrotnie. Jeden z jej kultowych przebojów został nawet wykorzystany w Shreku 2, a mówię tutaj oczywiście o Holding Out for a Hero, który już zaraz specjalnie dla Bonnie.

Ja po raz ostatni wrócę do konkursu, więc jeśli nie macie planów na piątkowy wieczór, to ja proponuję koncert zespołu Boom Boom Orchestra, który odbędzie się już 10 lipca w Centrum Kultury w Lublinie. A wejściówki możecie zdobyć u mnie, odpowiadając pod numer 515-515-982 na moje pytanie, które brzmi: jak waszym zdaniem najlepiej poznaje się nową muzykę? Preferujecie raczej okoliczne koncerty, czy może dostajecie polecajki od znajomych? A może macie całkiem inne metody, o których bardzo chętnie się dowiem. Boom Boom Orchestra to zespół, który dla wielu również może okazać się nowością. Panowie grają muzykę inspirowaną tradycją bałkańskich orkiestr dętych z elementami polskiego folkloru. Jeśli macie ochotę poszerzyć swoje muzyczne doświadczenie, to pod numer 515-515-982 napiszcie, jak to muzyczne doświadczenie zwykle zdobywacie i może akurat za moment będziecie obracać w palcach wejściówki.

0: Na zegarach 17.30, więc to pora, by zerknąć, co tam dzieje się na tych naszych lubelskich drogach. I o tej godzinie nie za wiele się dzieje, na szczęście. Choć możecie spotkać korki na ulicy Bohaterów Monte Cassino na skrzyżowaniu z Aleją Kraśnicką. Również na ulicy Bolesława Prusa i Dywizjonu 303 oraz ulica Długa jest również zakorkowana i to zaraz obok. Jeśli wy posiadacie informacje na temat korków lub wypadków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę je dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

Republika wraz z kawałkiem Ready to Go przenieśli nas do 96, czyli do roku wydania tego singla właśnie, który był zapowiedzią ich debiutanckiego albumu. My w czasie jednak przeniesiemy się trochę dalej, a dokładnie do czasów Majów, którzy, jak się okazuje z ostatnich badań, mieli naprawdę świetnych dentystów i dostęp do naprawdę niezwykle zaawansowanych praktyk stomatologicznych. Naukowcy od dekad badają zęby wypełnione jadeitem oraz innymi cennymi minerałami, co z początku uważano jedynie za zabieg estetyczny, choć najnowsze dowody wskazują, że zabiegi te miały również wymiar zdrowotny. Majowie nie tylko zdobili zęby, ze względu na modę czy rytuały, mogli również robić to, by łagodzić ból i dolegliwości. Podobno niektóre z tych starożytnych uszczelniaczy są lepsze od materiałów stosowanych we współczesnych plombach. No to może pora wrócić do pradawnych sposobów?

0: 20 minut do godziny 18, więc to czas na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które czekają na Was w najbliższym czasie. Zaczniemy od czegoś grubego, bo już w tą niedzielę 12 lipca na letniej scenie klubu Progresja w Warszawie zagra zespół Rise Against, który specjalizuje się w hardcore punku, więc jeśli są to Wasze klimaty, to koniecznie musicie się wybrać. Już 15 lipca rozpoczyna się 16. edycja festiwalu Lublin Jazz Festival, który potrwa do 19 lipca, więc fani jazzu przez te kilka dni na pewno znajdą coś dla siebie. Wystąpią m.in. Nawłoć, Glass Quartet oraz Pradziad. Wrócimy jednak do cięższych brzmień, jeśli takie wolicie. To 21 lipca na scenie klubu Graffiti zagrają po raz pierwszy kolumbijski zespół Amputated Genitals oraz załoga prosto z Argentyny Social Shit. No i jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych zespołach i zdobyć na nie bilety, to koniecznie zajrzyjcie na stronę organizatorów.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Za moment wybije nam godzina 18, dokładnie za 8 minut, co oznacza, że to pora zakończyć godzinę szczytu. Była z wami Vanessa Woźniak. Ja wam pięknie dziękuję za towarzystwo, ale wy nie uciekajcie, zostańcie jeszcze na antenie, bo tak jak wspominałam, za moment będą wydarzenia.

0: Nowa inwestycja drogowa w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy także o rejestracji na UMCS oraz autobusie Polskiej Stolicy Kultury. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Prawie kilometr nowego asfaltu, czuby północne z kolejną inwestycją. Jutro rozpoczną się prace modernizacyjne na wierzchni ulicy Ułanów. Remont będzie polegał m.in. na frezowaniu oraz ułożeniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, czy też regulacji infrastruktury technicznej. Roboty obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Herbową do skrzyżowania z ulicą Zwycięską. Łącznie ma zostać zmodernizowanych 965 metrów drogi. Koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść blisko 900 tysięcy złotych. Termin realizacji wyniesie 90 dni od daty podpisania umowy. Wybrzmiał ostatni dzwonek dla spóźnialskich. Nie prześpijcie swojej okazji. Do jutra trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wszyscy zainteresowani kształceniem się na uczelni w roku akademickim 2026-2027 mogą składać wnioski za pośrednictwem systemu internetowej rejestracji kandydatów. Oferta placówki obejmuje prawie 100 kierunków nauczania, a także około 300 specjalności. Wśród nowych propozycji nauczania znalazły się m.in. biologia sportu, sztuczna inteligencja w mediach, czy też biegły rewident. Warto pamiętać, że na wybranych kierunkach obowiązują egzaminy wstępne. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie umcs.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Sztuka na czterech kółkach ruszyła w Polskę. Autobus Polskiej Stolicy Kultury 2026 zawita do Lublina. Na jego trasie oprócz naszego miasta znalazły się m.in. Kraków, Warszawa, Poznań czy Gdańsk. Mobilna przestrzeń artystyczna z zewnątrz jest ekspozycją sztuki pod postacią czterokołowca, jednak w środku kryje instalacje artystyczne i wystawy. Artyści z Bielsko-Białej zaprezentują swoje tradycyjne kulturalne i podzielą się swoją energią i doświadczeniami. W planach wydarzenia znajdują się warsztaty, animacje oraz wystawy fotografii Michała Miśka-Baranowskiego i Doroty Koperskiej, czy autorskich plakatów Sebastiana Kubicy i Justyny Jędrysek. Zaś Bo Jaroszek poprowadzi performatywne czytanie poezji.
1: W trakcie wydarzenia będą pojawiać się cykliczne etiudy Teatru Lalek, czyli krótkie sceny teatralne opowiadające o codziennym życiu zwykłego człowieka, przygotowane przez aktorów Teatru Lalek Bania Luka. Organizatorzy zapraszają także do kopuły artystycznej, czyli przestrzeni spotkań, rozmów i działań kreatywnych, którym towarzyszyć będzie oprawa muzyczna Soulcore Collective.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W Lublinie pojazd pojawi się 12 lipca na placu Króla Władysława Łokietka, a pierwsze działania rozpoczną się o godzinie 16. Ostatnią atrakcją dnia będzie przemiana autobusów w party bus, który przez artystów Soulcore Collective stanie się miejscem do zabawy i tańca przy muzyce elektrycznej. W weekend Lublin wypełnią bałkańskie brzmienia. Zbliża się koncert zespołu Boom Boom Orchestar. Kolektyw powstał w 2014 roku w Warszawie. Tworzą go muzycy grający głównie na instrumentach dętych. Repertuar formacji obejmuje zarówno utwory autorskie, jak i interpretacje znanych kompozycji.
2: Boom Boom Orchestar to zespół, który poznałam przy okazji realizacji takiego projektu Wielokulturowy Lublin. Wtedy zafascynowali mnie tą swoją energią, bo zespół Boom Boom Orchestar to przede wszystkim energia bałkańska, ale połączona z polskim folklorem. I to jest takie fascynujące. Te gdzieś takie orientalne, śródziemnomorskie, różnego typu zaśpiewy, instrumenty połączone z tym, co znamy z naszej tradycji polskiej.
0: Podkreśla Joanna Kolstrung z Centrum Kultury w Lublinie. Koncert odbędzie się w piątek o godzinie 21 w Wirydarzu Instytucji. Zespół odwiedzi Lublin po raz trzeci, tym razem z nowymi utworami, ale tą samą energią.
3: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy klasycznie od piłki nożnej i informacji o trwającym mundialu. O godzinie 22 wystartuje pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Francja zmierzy się z Marokiem. W poprzedniej rundzie trójkolorowi pokonali kadrę Paragwaju 1-0. Maroko natomiast wygrał ze współgospodarzami turnieju Kanadą 3-0. Po raz ostatni obie reprezentacje zagrały przeciwko sobie na Mistrzostwach Świata w Katarze, a dokładniej w meczu półfinałowym. Wtedy lepsi okazali się gracze z Francji, Francji, wygrywając 2-0 i meldując się w wielkim finale. Dzisiejszy mecz może także pomóc Kylianowi Mbappé wskoczyć na pozycję lidera w tabeli najlepszych strzelców. Obecnie napastnik Realu Madryt ma na koncie 7 bramek i plasuje się na drugim miejscu. Jak na razie najskuteczniejszy jest Leo Messi, który pokonywał bramkarzy rywali 8-krotnie. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na nasze lokalne podwórko. O godzinie 19:00 Motor Lublin Arena zostanie miejscem zmagań eliminacji do Ligi Europy. Podobnie jak w ostatnich latach, swoje spotkanie rozgrywać na tym obiekcie będzie Dynamo Kijów. Tym razem zagrają oni z wicemistrzem Ligi Rumuńskiej CFR Cluj. Przechodzimy do piłki ręcznej. KS Lotto Puławy nie zagra na zapleczu Orlen Superligi. Lubelski klub poinformował, że ze względu na brak wystarczających środków finansowych nie będzie w stanie rywalizować na poziomie Ligi Centralnej. KS Lotto Puławy nadal będzie jednak funkcjonował w grupach młodzieżowych. Ponadto klub zapewnia, że nadal będzie robił co w swojej mocy, aby zgłosić drużynę seniorską na zbliżający się sezon drugiej ligi. Rosyjscy sportowcy wracają na Igrzyska Olimpijskie. Decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sportowcy ze wschodu będą mogli reprezentować swój kraj po przejściu odpowiednich badań. Do decyzji MKOL-u zastosowała się także siatkarska federacja FIVB, która przywróciła Rosjan do rankingu. Dodatkowo rosyjskie kluby oraz sędziowie zostaną dopuszczeni do rozgrywek europejskich. A na sam koniec smutne wieści, które dopłynęły do nas ze świata tenisa. Stacja Eurosport oraz dziennikarz Lech Sidor poinformowali o śmierci Karola Stopy, wieloletniego komentatora turniejów tenisowych. Przez niemal 30 ostatnich lat komentował najważniejsze turnieje wielkoszlemowe i nie tylko, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów tej dyscypliny w Polsce. Stopa zmarł w wieku 78 lat.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Witam w drugiej już letniej bryzie w tym sezonie Le Imprime. Tak zaczęliśmy bardzo romantycznie. Ja teraz mogłem się pochwalić swoim językiem francuskim. No, w zasadzie to nie ma się czym chwalić, ale mogłem powiedzieć coś po francusku. To była piosenka, która nazywa się Thousand Clouds. Takie chmurki do obserwowania i być może wy dzisiaj czujecie się jak chmurki. Nieważne, czy takie lekkie, czy takie puszyste, czy takie bardziej burzowe. Mam nadzieję, że letnia bryza odpowie na jakąkolwiek z chmurowych potrzeb, które tu się dzisiaj pojawiają. No i czy cała audycja będzie dzisiaj romantyczna? Tak pewnie zapytacie, odpowiem, że nie, nie będzie. Będzie trochę romantyzmu, tak jak teraz, ale też kilka samotnych zachodów słońca, no i na to wszystko jeszcze szczypta melancholii za idealnymi wakacjami, które tak naprawdę nigdy nie istniały. Nazywam się Krzysiek Walter-Kronek. To co? Może trochę romantyzmu i młodzieńczych błędów. Zespół Holy Hive. Zaczynamy drugą letnią bryzę w drugim sezonie.

Holy Hive, Runaways. No, zrobiło się tak romantycznie znowu. I właśnie, to jest piosenka w ogóle o uciekaniu. Piosenka o tych młodzieńczych błędach, o których mówiłem przed piosenką. To znaczy o tym, że pojawia się na naszym progu jakiś młodzieniec być może i mówi nam, żebyśmy założyli buty i razem z nim wyszli. A pomiędzy są gdzieś godziny policyjne i policja, która patroluje ulicę, a my przed nimi uciekamy. Być może ktoś, kto żył w czasach PRL-u, mógłby się z takimi wakacjami utożsamić, z takim błądzeniem po nocy, gdy w nocy nikt na ulicy być nie może. No to słuchajcie, w takim razie przechodzimy do Polski, jak już ten temat PRL-u poruszyłem. I co ciekawe, to jest temat PRL-u, który będzie bardzo korespondował z następnym zespołem. Morris BLN. Morris BLN, który jest zespołem z Warszawy, z Bielan konkretnie, stąd też BLN. A Morris dlatego, że założyciele zespołu nosili okulary właśnie tej marki. No i dlaczego PRL? Ano dlatego, że Morris powraca swoim brzmieniem do tych brzmień psychodelii polskiej, do tych brzmień big beatowych, jakbyśmy to nazwali, brzmień lat 70. Pojawiają się organy chociażby bardzo charakterystyczne. No i jest to brzmienie właśnie takie eksperymentalne do tego, zarówno w tekście, jak i w muzyce, chociaż muszę przyznać, że jestem fanem tego podejścia, które Morris prezentuje do pisania tekstów. Czy piosenka do końca do tańczenia? Trudno mi powiedzieć, mimo tego, że tam jest zachęta do tego, żeby tańczyć, ale Morris przed państwem.

Morris to jest taka kapela, która mi bardzo przypomina lato i zabawy na trzepaku. To znaczy ich muzyka brzmi jak zabawa na trzepaku. To znaczy właśnie jest w tym dużo śmiechu, jest w tym dużo zabawy, jest w tym wspinanie się na pewne wyżyny, ale też właśnie jest pewna frywolność i taka radość ze spędzania czasu razem ze znajomymi. Myślę, że to czuć w muzyce, szczególnie takiej niszowej, takiej, która powstaje organicznie z grupą znajomych. No właśnie Morris BLN dokładnie tak funkcjonuje. I myślę, że też zabawa na trzepaku w ogóle jest rzeczą bardzo polską, no bardzo wschodnią, nazwijmy, że jest to rzecz ze ściany wschodniej, ale zdecydowanie kojarzącą się z dzieciństwem. Myślę, że większość z nas bawiła się na trzepaku, być może ktoś sobie kiedyś złamał rękę, ja sobie na przykład prawie wbiłem kiedyś zęby, no ale właśnie takie jest ryzyko tej zabawy, która tak naprawdę codziennie może być uprawiana i nigdy dzieciakowi potrafi się nie nudzić. No i wakacje to też jest taki czas, który jest bardzo senny, raz dlatego, że po prostu chce nam się spać, bo są wakacje i mamy wolne. Dwa, że jest bardzo ciepło, a trzy, że jakoś tak w przedstawieniach filmowych, książkowych, jakoś tak z takim oniryzmem właśnie kojarzy się ta ciepła pogoda. Być może też trochę z takim żółtym, takim pomarańczowo-żółtym filtrem, który gdzieś tam jest nakładany w filmach, że jest ciepło, to musi być oczywiście ta żółć gdzieś obecna i takim lekko przymglonym obrazem. Czyli wracamy do tych snów. No to zespół, który sny ma w nazwie, wygrzebałem prosto z Niemiec, z Berlina. Wygrzebałem ostatnio, grzebiąc w internecie, Marvin's Dream. I piosenka, która ma za zadanie pobudzić naszą wewnętrzną muzę.

Czy muza została obudzona? Ja mam głęboką nadzieję, że tak. Mam głęboką nadzieję, że ta audycja komuś sprawia, że tak po 20 siada i nagle chce mu się pisać, tworzyć muzykę. Zawsze chciałem być osobą inspirującą kogoś do tworzenia, więc być może właśnie ta audycja leniwa, rozciągnięta, z dużą ilością uśmiechu i słońca, nieważne czy zachodzącego, czy w pełni, w zenicie, no to tak czy inaczej mam nadzieję, że jakoś zmusza was, albo zachęca, może bardziej to jest lepsze słowo, do tego, by tworzyć. Przeniesiemy się do Norwegii. Norwegia to jest teren, który bardzo lubię muzycznie eksplorować, ale też zauważyłem, że wiele zespołów jest albo niemych, albo śpiewa po angielsku. Trudno się dziwić, ale jestem jeszcze większym fanem odkrywania zespołów, które śpiewają w swoim rodzinnym języku, tak jak na przykład Fribiter Drome. Zawsze mam problem, żeby wymówić poprawnie tą nazwę, tym razem również pewnie mi się nie udało, ale kto wie, może akurat tym razem to siadło. I jest to zespół bardzo niestandardowy pod tym względem, że tworzy muzykę, którą moglibyśmy z jednej strony nazwać psychodeliczną, szczególnie pierwsze dwa albumy, ale kolejne przebrzmiewają już trochę popem, takim eksperymentem z tym, w którą stronę muzykę można skierować. Tak czy inaczej, Fribiter Drome jest charakterystyczny pod względem wokali, które są nosowe. Nosowe wokale raczej nie kojarzą nam się pozytywnie, natomiast tutaj wyjątkowo dobrze pasują. Ten głos jest zresztą świetnie prowadzony. No to jeżeli chcielibyście się rozpłynąć, to zapraszam.

To jak przy rozpływaniu się już jesteśmy, to też rozpłynąłem się w zeszłym roku, a nawet nie, bo tak myślę o audycji swojej poprzedniej o grzybobraniu, to nie było w zeszłym roku, to było na początku tego roku, 2026. Na początku 2026 trafiłem na album od zespołu Great Ooze, The Vast and Howling Wilderness, który rozłożył mnie na łopatki, a jest albumem kompletnie undergroundowym, to znaczy wiecie, kilku kolegów z jakiegoś małego miasta w Stanach Zjednoczonych założyło zespół, nagrali sobie album, pograli po kilku stodołach i tak to leci. I jest to album, który opowiada o doświadczeniu pracownika Parku Narodowego. Tylko pracownika, który nie tyle chodzi tam po to, żeby oglądać, po to, żeby dogonać, czy wszystko jest w porządku, tylko pracownika, który buduje konkretnie ścieżki i modyfikuje tę przyrodę. I myślę, że w kontekście tego, że też pewnie wybieracie się gdzieś w góry albo nad morze, no pochodzić po szlakach w każdym razie, to też będzie to ciekawe spojrzenie. Bo jest to album, który też mocno rozprawia się z przeszłością, w sposób właśnie ten taki letni, ten taki melancholijny, z pewną gulą w gardle, ale taką gulą, powiedziałbym, młodzieńczą, może nie dziecięcą, ale taką młodzieńczą gulą w gardle, że być może przegapiliśmy pewne rzeczy, albo one po prostu już nie wrócą. No i właśnie przy Great Ooze wybrałem piosenkę, której jeszcze nie miałem okazji w radiu prezentować w swojej poprzedniej audycji, czyli w Grzybobraniu, i myślę, że to jest dobra nocna piosenka. Night Travelers.

Z nocy przechodzimy do dnia, takiego, który będzie nas bardzo smażył. To przed chwilą było Great Us, a następne są przygody na pustyni, bo i pustynia nam się będzie kojarzyła bardzo mocno z czasem letnim, szczególnie jeżeli byśmy się chcieli wybrać do Stanów Zjednoczonych, albo pomyśleli o letnim klimacie, na przykład właśnie takiej Kalifornii, gdzie mamy Death Valley i gdzie mamy po prostu masę piachu, pustynię, albo na przykład Nowy Meksyk, tak, gdzie też tego dużo jak najbardziej jest. No i te klimaty są reprezentowane przez panów, którzy nazywają się Hermanos Gutierrez. To są teoretycznie Szwajcarzy, ale z pochodzenia są Ekwadorczykami, są to bracia właśnie Gutierrez, no i grają piękną muzykę, która mogłaby być na spokojnie podkładem do Red Dead Redemption, czy jedynki, czy dwójki, czy trójki, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie, więc można teraz sobie wyobrazić, że macie na sobie swój skórzany kapelusz, u boku macie rewolwer, siedzicie na koniu i patrzycie się na zachód słońca nad pustynią.

po Hermanos Gutierrez zagrał nam Tommy Guerrero w piosence Atacama. Piosenka Atacama, znowu pustynia, wracamy do niej. I też w ogóle sam Tommy Guerrero to jest postać szalenie ciekawa. Szalenie ciekawa dlatego, że jest to osoba znana nie z muzyki przede wszystkim, która też jest moim zdaniem fenomenalna, ale przede wszystkim z tego, że jest to legenda street skatingu. Jest to człowiek, który wyprowadził deski, jeżeli chodzi właśnie o deskorolki, wyprowadził je na ulicę i był osobą, która jako pierwsza w ogóle wygrała pierwsze zawody na świecie w street skatingu. Wypuszczał też swoje deski, ma swoją w ogóle firmę deskorolkową, więc no, jest to absolutna legenda i to nie jest nadużycie, jeżeli chodzi o świat deskorolki. No i też na początku 2000 zaczął się wydawać jako solowy artysta, mimo tego, że z muzyką był związany o wiele dłużej i wychodzi mu to bardzo dobrze. Ten klimat właśnie takiego lata, ten klimat tej gitary, tego, żeby to wszystko było gorące, ale jednocześnie jakieś takie rozpuszczone. To nie jest gorąco, które nas dusi, ale gorąco, które właśnie rozpuszcza. To wszystko jest jakoś tak płynie. Naprawdę Tommy Guerrero świetnie to realizuje. No i jak przy wakacyjnym klimacie ciągle jesteśmy, aczkolwiek od niego przez 3 następne miesiące odbiegać nie będziemy, to ze Stanów Zjednoczonych od deskorolek, od tych wszystkich koni i pustyń, chciałbym, żebyśmy się przenieśli nad Balaton i do Węgier. A dlaczego akurat tak? Ano dlatego, że album Szabodeliko od Causa Seuj to jest album, którego nazwa kojarzy mi się tylko i wyłącznie z oczywiście Węgrami. Jakieś jego brzmienie właśnie takie jest, oczywiście fonetyczne, bo sama muzyka to jest taka psychodela, która jest, nie ma, to znaczy nie ma w środku wokalu, ale jeżeli macie ten Balaton przed oczami, czy taki wymyślony, czy taki faktyczny, no to zachęcam, żeby się nad tym wielkim jeziorem po prostu ponownie rozpłynąć.

będziemy kończyć naszą dzisiejszą letnią bryzę. Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z muzyką przeróżną jak zwykle, aczkolwiek trzymającą się tematycznie tego, żeby to wszystko było letnie, żeby dało się do tego leżeć, być może patrzeć się w chmurki, albo po prostu zamknąć oczy i w takim półśnie sobie troszkę funkcjonować. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić profil Grzybospacja Branie na Facebooku. Tam będzie playlista po dzisiejszej audycji. No i co? Ja się będę zanurzał i szedł sobie pod tą wodą, w której się zanurzę. No i zanurzcie się razem ze mną w takim razie w ostatnią jeszcze piosenkę od Si Rosa. Dzisiaj w ogóle kilka twórców pojedynczych, takich solowych, który Taking a Deep taką piosenkę wypuścił, czyli no właśnie, zanurzmy się w to, co ma nam do zaproponowania. Do usłyszenia za tydzień.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

Tu Radio Centrum.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.